spojrzeć i na niego spogląda. Kształt sugeruje człowieka i cisza w nim czasem zakwita, gdy spojrzy na niego.